0: większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
1: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
2: Lepiej się schować do cienia.
0: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
3: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
0: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
4: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy i unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszone zwierzę przewróciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
5: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
6: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
7: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
4: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
8: To jest, a jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
4: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy. Przed nami fala upałów, która ściągnie nad rzeki i jeziora wielu Polaków, a na co szczególnie musimy uważać.
9: Skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
10: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
11: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody.
9: Jak najbardziej.
10: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
4: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szustakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki. Co roku woda zbiera śmiertelne żniwo, dlatego warto trzymać się zasad. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Teraz niezwykła historia blisko stuletniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
12: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
13: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju,
12: mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
4: Za kilka lat zamiast na działce stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i promocja lokalnej kultury. W połowie lipca w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszubu. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni praw miejskich. Organizatorzy spodziewają się więc tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
14: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubi to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiubów w Gdynie.
4: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Plenerowa wystawa sprzętu wojskowego oraz służb podległych MSWiA, do tego szereg paneli dyskusyjnych o bezpieczeństwie i trudnej sytuacji geopolitycznej. Tak w skrócie upłynął pierwszy dzień rozpoczętych w piątek warszawskich targów obronnych. Piątek był dniem branżowym przeznaczonym dla przedstawicieli branży zbrojeniowej i sektora publicznego. W soboty natomiast hala Expo 21 przy Prądzyńskiego będzie otwarta dla wszystkich chętnych zwiedzających. Wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
15: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
16: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów. I z tego też będziemy korzystać.
15: Jeden z paneli dotyczył śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród

0: Stworzona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
1: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, to co dzieje się na polu walki na wschodzie, to

0: zagrożeń, chroniła nas przed dezinformacją, manipulacją i kłamstwem, który niestety bardzo często w przestrzeni szczególnie internetowej jest bronią używaną przez naszych adwersarzy, przez naszych przeciwników, przez naszych wrogów ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego. Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja. Te trzy rzeczy też wymagają specjalistycznej ochrony. Trzy filary, które będę powtarzał za każdym razem jako minister obrony, jako szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów. Silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest absolutny fundament. Polska dzisiaj staje się też liderem wschodniej flanki NATO, takim autentycznym. Nie dlatego, że jesteśmy najwięksi. To by było za mało, dlatego że jesteśmy najlepsi dzisiaj, najsilniejsi, a do 2030 roku stworzymy największą armię europejską. Już dzisiaj pod względem liczebności ona przewyższa armię, czy to francuską, czy armię brytyjską. Ale nie chodzi tylko o liczebność. Liczebność jest ważnym, ale nie jedynym elementem siły armii, siły wojska, zdolności operacyjne, czyli właśnie to, czym się posługujemy. Sprzęt, który jest tutaj prezentowany. Musimy tym sprzętem zawładnąć. Chcę was zaprosić do współpracy z jeszcze większą otwartością ze strony resortu obrony narodowej, z nową dynamiką. Chcę was zaprosić do skorzystania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przekształciliśmy i przesunęliśmy około 22 miliardy złotych na rzecz działalności obronnej i bezpieczeństwa, ochrony ludności i rozwoju firm. 7 miliardów będzie do dyspozycji w różnego rodzaju wsparciu dla firm zbrojeniowych. Jest taka nowa spółka w BGK powołana specjalnie do obsługi tego instrumentu, spółka Chrobry. Ta nazwa zobowiązuje, zapraszam do zapoznania się, już niedługo będą podpisywane umowy. Wykraczamy poza granice nawet 30 roku realizacji wielu zobowiązań. No i uwalniamy tą przestrzeń poza militarnych przygotowań obronnych dla Straży Granicznej, dla Policji, więc myślę, że to też oprócz Sił Zbrojnych mogą być odbiorcy i będą odbiorcy waszych produktów, bo co będzie cechować te pozamilitarne przygotowania obronne i moja decyzja o przesunięciu z uwagi na weto pana prezydenta do programu SAFE dla tych organizacji, dla tych jednostek. My postanowiliśmy nie zostawić ich, żeby mieli możliwość nabycia sprzętu w obszarze właśnie przygotowań obronnych, bo Straż Graniczna odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę, a policja w godzinie W będzie miała swoje również militarne zadania. Do tego musimy być gotowi. Nie chcę straszyć, chcę przygotowywać, ale czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócenia GPS-ów, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, również w firmach zbrojeniowych osób, które podejrzane są o szpiegostwo, bardzo ciężkie przestępstwo na rzecz obcych wywiadów. To powoduje, że naprawdę tego typu miejsce jest nie tylko prezentacją sprzętu wojskowego, ale jest tak naprawdę miejscem edukacji i świadomości społecznej, za co organizatorom bardzo serdecznie dziękuję.
1: Z hal Expo przy Prądzyńskiego, Mateusz Chłystun.
2: Warszawskie Targi Obronne, przypomnijmy, odbywają się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości WOX FM.

0: słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma to związek z zadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie Orderu Orła Białego.
0: Mówił Karol Nawrocki i podkreślał, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
1: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
0: Decyzja wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Dramat pod Kołobrzegiem pod lupą śledczych. Prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. Szczegóły Lucyna Wojtów.
2: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędu w opiece ze strony dziadków, u których przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
0: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. O szczegółach Paweł Jakubowski.
3: Zatrzymane kobiety to matka i córka. Suwalska prokuratura zdecydowała o tymczasowym areszcie, a jak podkreśla jej szef Wojciech Piktel, bliźniacy, teraz już osoby w wieku 47 lat, są skrajnie wyczerpane.
4: Organizmy są zniszczone niedożywieniem, bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych, a poza tym jeszcze deficyt psychiczny.
3: Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu, a informacje wstrząsnęły sąsiadami, którzy przyznają, że posesja była od lat jak forteca.
5: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, 2 płoty podane zagrożone.
3: Sprawa szokuje tym bardziej, że jedna z zatrzymanych to ceniona dyrektorka okolicznej szkoły. Podejrzanym kobietom grozi 8 lat więzienia.
0: Relacjonował Paweł Jakubowski. Będzie bardzo gorąco, są alerty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
7: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
8: Lepiej się schować do cienia.
6: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
9: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
6: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
0: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy i unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszone zwierzę przewróciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
10: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
11: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
12: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
0: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
13: To jest, a jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
0: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy. Przed nami fala upałów, która ściągnie nad rzeki i jeziora wielu Polaków. A na co szczególnie musimy uważać?
14: Skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
15: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
16: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody.
14: Jak najbardziej.
15: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
0: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szostakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki. Co roku woda zbiera śmiertelne żniwo, dlatego warto trzymać się zasad. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Teraz niezwykła historia blisko stuletniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
17: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
18: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
17: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
0: Za kilka lat zamiast na działce z turystami wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i promocja lokalnej kultury. W połowie lipca w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni praw miejskich. Organizatorzy spodziewają się więc tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
19: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubi to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
0: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Plenerowa wystawa sprzętu wojskowego oraz służb podległych MSWiA, do tego szereg paneli dyskusyjnych o bezpieczeństwie i trudnej sytuacji geopolitycznej. Tak w skrócie upłynął pierwszy dzień rozpoczętych w piątek warszawskich targów obronnych. Piątek był dniem branżowym przeznaczonym dla przedstawicieli branży zbrojeniowej i sektora publicznego. W sobotę natomiast hala Expo 21 przy Prądzyńskiego będzie otwarta dla wszystkich chętnych zwiedzających. Wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
20: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
21: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów. I z tego też będziemy korzystać.
20: Jeden z paneli dotyczył śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
22: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
20: W dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Żeby świadomość zagrożeń, ale nie lęk przed nimi, tylko właśnie świadomość zagrożeń chroniła nas przed dezinformacją, manipulacją i kłamstwem, który niestety bardzo często w przestrzeni szczególnie internetowej jest bronią używaną przez naszych adwersarzy, przez naszych przeciwników, przez naszych wrogów ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego. Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja. Te trzy rzeczy też wymagają specjalistycznej ochrony. Trzy filary, które będę powtarzał za każdym razem jako minister obrony, jako szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów. Silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest absolutny fundament. Polska dzisiaj staje się też liderem wschodniej flanki NATO, takim autentycznym. Nie dlatego, że jesteśmy najwięksi, to by było za mało, dlatego, że jesteśmy najlepsi dzisiaj, najsilniejsi, a do 2030 roku stworzymy największą armię europejską. Już dzisiaj pod względem liczebności ona przewyższa armię, czy to francuską, czy armię brytyjską. Ale nie chodzi tylko o liczebność. Liczebność jest ważnym, ale nie jedynym elementem siły armii, siły wojska, zdolności operacyjnej, czyli właśnie to, czym się posługujemy, sprzęt, który jest tutaj prezentowany. Musimy tym sprzętem zawładnąć. Chcę was zaprosić do współpracy z jeszcze większą otwartością ze strony resortu obrony narodowej, z nową dynamiką. Chcę was zaprosić do skorzystania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przekształciliśmy i przez

0: Wsunęliśmy około 22 miliardy złotych na rzecz działalności obronnej i bezpieczeństwa, ochrony ludności i rozwoju firm. 7 miliardów będzie do dyspozycji w różnego rodzaju wsparciu dla firm zbrojeniowych. Jest taka nowa spółka w BGK powołana specjalnie do obsługi tego instrumentu, spółka Chrobry. Ta nazwa zobowiązuje, zapraszam do zapoznania się, już niedługo będą podpisywane umowy. Wykraczamy poza granice nawet 30 roku realizacji wielu zobowiązań. No i uwalniamy tą przestrzeń poza militarnych przygotowań obronnych dla Straży Granicznej, dla Policji, więc myślę, że to też oprócz Sił Zbrojnych mogą być odbiorcy i będą odbiorcy waszych produktów, bo co będzie cechować te pozamilitarne przygotowania obronne i moja decyzja o przesunięciu z uwagi na weto pana prezydenta do programu SAFE dla tych organizacji, dla tych jednostek, my postanowiliśmy nie zostawić ich, żeby mieli możliwość nabycia sprzętu w obszarze właśnie przygotowań obronnych, bo Straż Graniczna odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę, a Policja w godzinie W będzie miała swoje również militarne zadania. Do tego musimy być gotowi. Nie chcę straszyć, chcę przygotowywać, ale czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócenia GPS-ów, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, również w firmach zbrojeniowych osób, które podejrzane są o szpiegostwo, bardzo ciężkie przestępstwo na rzecz obcych wywiadów. To powoduje, że naprawdę tego typu miejsce jest nie tylko prezentacją sprzętu wojskowego, ale jest tak naprawdę miejscem edukacji i świadomości społecznej, za co organizatorom bardzo serdecznie dziękuję.
1: Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
2: Warszawskie Targi Obronne, przypomnijmy, odbywają się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma to związek z zadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
0: Mówił Karol Nawrocki i podkreślał, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
1: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
0: Decyzja wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Dramat pod Kołobrzegiem pod lupą śledczych. Prokuratura

0: Do wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. Szczegóły Lucyna Wojtów.
1: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędu w opiece ze strony dziadków, u których przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
0: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. O szczegółach Paweł Jakubowski.
2: Zatrzymane kobiety to matka i córka. Suwalska prokuratura zdecydowała o tymczasowym areszcie, a jak podkreśla jej szef Wojciech Piktel, bliźniacy, teraz już osoby w wieku 47 lat są skrajnie wyczerpane.
3: Organizmy są zniszczone niedożywieniem, bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych, a poza tym jeszcze deficyt psychiczny.
2: Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu, a informacje wstrząsnęły sąsiadami, którzy przyznają, że posesja była od lat jak forteca.
4: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, 2 płoty podane, zagrożone.
2: Sprawa szokuje tym bardziej, że jedna z zatrzymanych to ceniona dyrektorka okolicznej szkoły. Podejrzanym kobietom grozi 8 lat więzienia.
0: Relacjonował Paweł Jakubowski. Będzie bardzo gorąco, są alerty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
6: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
7: Lepiej się schować do cienia.
5: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
8: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
5: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
0: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy i unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszone zwierzę przewróciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
9: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
10: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
11: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
0: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
12: To jest, o jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
0: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy. Przed nami fala upałów, która ściągnie nad rzeki i jeziora wielu Polaków, a na co szczególnie musimy uważać.
13: Skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
14: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
15: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody.
13: Jak najbardziej.
14: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
0: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szustakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki. Co roku woda zbiera śmiertelne żniwo, dlatego warto trzymać się zasad. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Teraz niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
16: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
17: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju,
16: mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
0: Za kilka lat zamiast na działce stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i promocja lokalnej kultury. W połowie lipca w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszub.

0: Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni praw miejskich. Organizatorzy spodziewają się więc tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
1: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubi to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
0: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Plenerowa wystawa sprzętu wojskowego oraz służb podległych MSWiA, do tego szereg paneli dyskusyjnych o bezpieczeństwie i trudnej sytuacji geopolitycznej. Tak w skrócie upłynął pierwszy dzień rozpoczętych w piątek warszawskich targów obronnych. Piątek był dniem branżowym przeznaczonym dla przedstawicieli branży zbrojeniowej i sektora publicznego. W soboty natomiast hala Expo 21 przy Prądzyńskiego będzie otwarta dla wszystkich chętnych zwiedzających. Wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
2: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo w czasie otwarcia targów. Wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
3: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów. I z tego też będziemy korzystać.
2: Jeden z paneli dotyczył śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
4: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
2: W dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Żeby świadomość zagrożeń, ale nie lęk przed nimi, tylko właśnie świadomość zagrożeń chroniła nas przed dezinformacją, manipulacją i kłamstwem, który niestety bardzo często w przestrzeni szczególnie internetowej jest bronią używaną przez naszych adwersarzy, przez naszych przeciwników, przez naszych wrogów ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego. Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja. Te trzy rzeczy też wymagają specjalistycznej ochrony. Trzy filary, które będę powtarzał za każdym razem jako minister obrony, jako szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów. Silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest absolutny fundament. Polska dzisiaj staje się też liderem wschodniej flanki NATO, takim autentycznym. Nie dlatego, że jesteśmy najwięksi. To by było za mało, dlatego że jesteśmy najlepsi dzisiaj, najsilniejsi, a do 2030 roku stworzymy największą armię europejską. Już dzisiaj pod względem liczebności ona przewyższa armię, czy to francuską, czy armię brytyjską. Ale nie chodzi tylko o liczebność. Liczebność jest ważnym, ale nie jedynym elementem siły armii, siły wojska, zdolności operacyjnej, czyli właśnie to, czym się posługujemy. Sprzęt, który jest tutaj prezentowany. Musimy tym sprzętem zawładnąć. Chcę Was zaprosić do współpracy z jeszcze większą otwartością ze strony resortu obrony narodowej, z nową dynamiką. Chcę Was zaprosić do skorzystania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przekształciliśmy i przesunęliśmy do około 22 miliardy złotych na rzecz działalności obronnej i bezpieczeństwa, ochrony ludności i rozwoju firm. 7 miliardów będzie do dyspozycji w różnego rodzaju wsparciu dla firm zbrojeniowych. Jest taka nowa spółka w BGK powołana specjalnie do obsługi tego instrumentu, spółka Chrobry. Ta nazwa zobowiązuje, zapraszam do zapoznania się, już niedługo będą podpisywane umowy. Wykraczamy poza granice nawet 30 roku realizacji wielu zobowiązań. No i uwalniamy tą przestrzeń pozamilitarnych przygotowań obronnych dla Straży Granicznej, dla Policji, więc myślę, że to też oprócz Sił Zbrojnych mogą być odbiorcy i będą odbiorcy Waszych produktów, bo co będzie cechować te pozamilitarne przygotowania obronne i moja decyzja o przesunięciu z uwagi na weto Pana Prezydenta do programu SAFE dla tych organizacji, dla tych jednostek, my postanowiliśmy nie zostawić ich, żeby mieli możliwość nabycia sprzętu w obszarze właśnie przygotowań obronnych, bo Straż Graniczna odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę,

0: policja w godzinie W będzie miała swoje również militarne zadania. Do tego musimy być gotowi. Nie chcę straszyć, chcę przygotowywać, ale czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócenia GPS-ów, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, również w firmach zbrojeniowych osób, które podejrzane są o szpiegostwo, bardzo ciężkie przestępstwo na rzecz obcych wywiadów. To powoduje, że naprawdę tego typu miejsce jest nie tylko prezentacją sprzętu wojskowego, ale jest tak naprawdę miejscem edukacji i świadomości społecznej, za co organizatorom bardzo serdecznie dziękuję.
1: Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłestun.
2: Warszawskie Targi Obronne, przypomnijmy, odbywają się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości WOX FM.

0: sprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama.
2: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załańskiemu. Ma to związek z zadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
3: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
2: Mówił Karol Nawrocki i podkreślał, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
3: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
2: Decyzja wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Dramat pod Kołobrzegiem pod lupą śledczych. Prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. Szczegóły Lucyna Wojtów.
4: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędu w opiece ze strony dziadków, u których przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
2: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Jest też, gdy dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. O szczegółach Paweł Jakubowski.
5: Zatrzymane kobiety to matka i córka. Suwalska prokuratura zdecydowała o tymczasowym areszcie, a jak podkreśla jej szef Wojciech Piktel, bliźniacy, teraz już osoby w wieku 47 lat, są skrajnie wyczerpane.
6: Organizmy są zniszczone niedożywieniem, bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych, a poza tym jeszcze deficyt psychiczny.
5: Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu, a informacje wstrząsnęły sąsiadami, którzy przyznają, że posesja była od lat jak forteca.
7: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, 2 płoty po domu zagrożone.
5: Sprawa szokuje tym bardziej, że jedna z zatrzymanych to ceniona dyrektorka okolicznej szkoły. Podejrzanym kobietom grozi 8 lat więzienia.
2: Relacjonował Paweł Jakubowski. Będzie bardzo gorąco, są alerty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy, drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
9: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
10: Lepiej się schować do cienia.
8: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
11: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
8: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
2: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy i unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszone zwierzę przewróciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
12: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
13: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
14: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
2: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
15: To jest, a jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetne, wydaje

0: sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać, gdy sytuacja ulegnie poprawie. Oczywiście odbierzemy to urządzenie.
1: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy. Przed nami fala upałów, która ściągnie nad rzeki i jeziora wielu Polaków. A na co szczególnie musimy uważać?
2: Skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
3: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
4: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody.
2: Jak najbardziej.
3: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
1: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szustakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki. Co roku woda zbiera śmiertelne żniwo, dlatego warto trzymać się zasad. Zagródka wprost do muzealnej gabloty. Teraz niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
5: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
6: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
5: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
1: Za kilka lat zamiast na działce turystyczny wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i promocja lokalnej kultury. W połowie lipca w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni praw miejskich. Organizatorzy spodziewają się więc tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
7: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubi to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I rycza serdeczne 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
1: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Plenerowa wystawa sprzętu wojskowego oraz służb podległych MSWiA, do tego szereg paneli dyskusyjnych o bezpieczeństwie i trudnej sytuacji geopolitycznej. Tak w skrócie upłynął pierwszy dzień rozpoczętych w piątek warszawskich targów obronnych. Piątek był dniem branżowym przeznaczonym dla przedstawicieli branży zbrojeniowej i sektora publicznego. W soboty natomiast hala Expo 21 przy Prądzyńskiego będzie otwarta dla wszystkich chętnych zwiedzających. Wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
8: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
9: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów i z tego też będziemy korzystać.
8: Jeden z paneli dotyczył śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
10: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
8: W dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Żeby świadomość zagrożeń, ale nie lęk przed nimi, tylko właśnie świadomość zagrożeń chroniła nas przed dezinformacją, manipulacją i kłamstwem, który niestety bardzo często w przestrzeni szczególnie internetowej jest bronią używaną przez naszych adwersarzy, przez naszych przeciwników, przez naszych wrogów ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego. Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja. Te trzy rzeczy też wymagają specjalistycznej ochrony. Trzy filary, które będę powtarzał za każdym razem jako minister obrony, jako szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów. Silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest absolutny fundament. Polska dzisiaj staje się też liderem wschodniej flanki NATO, takim autentycznym. Nie dlatego, że jesteśmy najwięksi. To by było za mało, dlatego że jesteśmy najlepsi dzisiaj, najsilniejsi, a do 2030 roku stworzymy największą armię europejską.

0: rosyjską już dzisiaj pod względem liczebności. Ona przewyższa armię czy to francuską, czy armię brytyjską. Ale nie chodzi tylko o liczebność. Liczebność jest ważnym, ale nie jedynym elementem siły armii, siły wojska, zdolności operacyjne, czyli właśnie to, czym się posługujemy. Sprzęt, który jest tutaj prezentowany. Musimy tym sprzętem zawładnąć. Chcę was zaprosić do współpracy z jeszcze większą otwartością ze strony resortu obrony narodowej, z nową dynamiką. Chcę was zaprosić do skorzystania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. W ramach Krajowego Planu Odbudowy przekształciliśmy i przesunęliśmy do około 22 miliardy złotych na rzecz działalności obronnej i bezpieczeństwa, ochrony ludności i rozwoju firm. 7 miliardów będzie do dyspozycji w różnego rodzaju wsparciu dla firm zbrojeniowych. Jest taka nowa spółka w BGK powołana specjalnie do obsługi tego instrumentu, spółka Chrobry. Ta nazwa zobowiązuje, zapraszam do zapoznania się, już niedługo będą podpisywane umowy. Wykraczamy poza granice nawet 30 roku realizacji wielu zobowiązań. No i uwalniamy tą przestrzeń poza militarnych przygotowań obronnych dla Straży Granicznej, dla Policji, więc myślę, że to też oprócz Sił Zbrojnych mogą być odbiorcy i będą odbiorcy waszych produktów, bo co będzie cechować te pozamilitarne przygotowania obronne i moja decyzja o przesunięciu z uwagi na weto pana prezydenta do programu SAFE dla tych organizacji, dla tych jednostek. My postanowiliśmy nie zostawić ich, żeby mieli możliwość nabycia sprzętu w obszarze właśnie przygotowań obronnych, bo Straż Graniczna odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę, a Policja w godzinie W będzie miała swoje również militarne zadania. Do tego musimy być gotowi. Nie chcę straszyć, chcę przygotowywać, ale czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócenia GPS-ów, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, również w firmach zbrojeniowych osób, które podejrzane są o szpiegostwo, bardzo ciężkie przestępstwo na rzecz obcych wywiadów. To powoduje, że naprawdę tego typu miejsce jest nie tylko prezentacją sprzętu wojskowego, ale jest tak naprawdę miejscem edukacji i świadomości społecznej, za co organizatorom bardzo serdecznie dziękuję.
1: Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
2: Warszawskie targi obronne, przypomnijmy, odbywają się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: Nowym obrazkiem pięknej, najdłuższej wsi w Polsce kryje się trudna rzeczywistość.
1: No to szczerze, ile można zarobić?
2: A tu jest wsi na wsi, to jest biedne, to jest 3000.
1: Zarobki statystycznie?
3: Bardzo niskie.
1: No najniższe w Polsce w ogóle. Idzie człowiek do tartaku i ile zarobi?
3: No ile? No minimalną.
1: Co, idzie się do pracy, minimalna. Gdzie się nie pójdzie?
4: Minimalna. Tutaj to można się dorobić. Czego?
3: Czego?
4: Garba. No ja tutaj na przykład za jeden dzień stania to mam 100 zł.
5: Każdy przedsiębiorca tutaj wykorzystuje ten teren, że jest ciężką pracę i po prostu nie ma szans wywrzeć na pracodawcy, żeby te zarobki były dużo większe.
6: Burak pięknie, ale trudno żyć. Zawsze było ciężko i ubogo. Mimo tej pięknej przyrody, bo jest cudowna, fantastyczna, wspaniała. No nie wyobrażam sobie innego życia gdzie indziej.
7: Jest tu Królowo Beskidu, stoi Babę Góra?
1: Tak jest.
7: Przecież przyjeżdżają ci turyści. Mówili, jak ja był taki mały, jak się wy zestarzejecie, to będzie drugie Zakopane w zabój. No ja się zestarzałem Zakopanego, jak nie było tak, nie ma.
0: Dane GUS-u pokazują, że nie wszyscy w Zawoi korzystają z turystycznego boomu. Zawoja od lat jest w ścisłej czołówce gmin z najniższymi pensjami w Polsce. Mediana zarobków to 4670 zł brutto. To jest mniej niż płaca minimalna, czyli 4806 zł brutto. Jak to możliwe? Dziś co ludzie powiedzą prosto z urokliwej, leżącej w cieniu Babiej Góry Zawoi. Adam Feder, zapraszam.
8: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
0: No to ile można zarobić w Zawoi i dlaczego tak niewiele? Posłuchajcie, co mówią mieszkańcy.
1: Piękna gmina, dużo hoteli, a zarobki? Według statystyk? Najniższe w kraju.
4: Najniższe w kraju, tak.
1: Z czego to się może brać?
4: Z tego, jak się ludzie godzą, że tak pracują.
1: Co, idzie się do pracy? Minimalna. Gdzie się nie pójdzie?
4: Minimalna.
1: Chyba, że na pół etatu, to...
4: No to ma się mniej jeszcze.
1: To pół minimalne.
4: To pół minimalne.
1: Aha.
4: No nikt ci nie da więcej. Pani co sprząta, czy pani co gotuje, no nikt nie da, nie wiadomo jakie stawki dziś, nie? Bo każdy też patrzy siebie, nie?
1: A z pracą jest problem, czy nie?
4: Z pracą, no na terenie Zawoi jest. No jest problem. Tak na przykład, jeżeli chodzi o sklep, no to jak już no, ktoś, wiadomo, się zatrudni, no to już trzyma tą pracę, nie? I siedzi, nie?
1: Aha, trzyma i nawet jak ta minimalna jest, to i tak się siedzi, bo...
4: No bo też się na dojazd nie traci. Ja kiedyś do Osielca dojeżdżałam, no to mi 1000 też na dojazd. No na takiej wsi, no to więcej nikt nie da.
1: No. Ale no to nie jest taka zwykła wieś, to jest największa wieś w kraju.
4: Co pan tu ma w tej wsi?
1: Jeden sklep, drugi, trzeci.
4: No, no i więcej nic, nic pod turystów nie zrobione. Nie ma basenu dla dzieci, ale za to jest myjnia dla rowerów. No. Basen się nie opłaca, nie?
1: Czyli pod turystów tam.
4: Tak, nie ma pod turystów, pod młodzież, pod dzieci nie ma, żeby wyjść gdzieś. Mhm. No ile ktoś przyjedzie, ten turysta, ile na tą Babią Górę będzie gonił?
1: No, tak,
4: no. Wyjdzie raz, no i...
1: Wejdzie, zajdzie i zajdzie,
4: no
1: pojedzie.
4: Dziękuję. A potem tutaj no nie ma nic, nie ma nawet lokali takich gastronomicznych, plus dwa, które są wyżej, żebyś o godzinie na przykład 9 masz znajomych, czy o 10 chcesz wyjść. No ale nie ma gdzie, bo ty już nie zjesz na przykład.
1: A młodzi tu zostają, czy?
4: Dużo ludzi wyjeżdża.
1: Wyjeżdżają.
4: Wyjeżdża, no. Także jak chcesz człowiek czegoś dorobić, no to musi za granicę jechać, do domu czy czegoś.
1: No się
4: bo nie dzisiaj nie ma szans. Zrób panu pa, pa, pa.
9: Nie!
1: Nie?
9: Moja mamusia!
4: Twoja mamusia, tak.
1: Pa, pa, pa.
4: Zrobisz pa, pa, pa?
9: Pa, pa, pa, pa.
2: Mówię szczerze prawdę, jaka jest. No. Niektórzy się wstydzą, nie powiedzą nic, a ja powiem szczerze, jaka jest prawda.
1: No to szczerze, ile można zarobić?
2: A tu jest wsi na wsi, to jest biedne, to jest 3000. Najlepiej gdzieś w mieście, gdzieś dalej, jak na wsi. Bo na wsi jest bardzo są słabe zarobki.
1: No tak, ale to jest największa wieś w Polsce.
2: Tak, ale jest najmniejsze zarobki.
1: To dlaczego tak właśnie, z czego to wynika, że to tak nie chcą płacić?
2: No właśnie, ja nie wiem z czego. Oni myślą, że wieś to jest zacofana. Rozumie pan?
1: No chyba nie, no kto tak?
2: Tak myślę. Że mają kury, gospodarkę, to tamto, wie pan.
1: Aha, i chodzi o to, że można mniej zapłacić, bo i tak ma kury, gospodarkę,
2: tak
1: sobie...
2: A na wsi, w mieście tego nie mają.
1: W mieście musi sobie jajko kupić, kurę kupić, to musi więcej zarobić, no tak? Właśnie, że tak myślą ci pracodawcy.
2: Na wsi się trzeba urobić to, ale oni w mieście, to oni tego nie rozumieją.
1: No, ale są pensjonaty piękne. Turyści przyjeżdżają,
2: tak,
1: miliony zostawiają.
2: Tak, ale turyści się takie wycwanili, że oni chcą mieć domki. Na przykład ja mam pokój, dwa pokoje, to oni nie pójdą, bo oni chcą mieć swój domek. A. Żeby się tam wybawili, wytańcowali.
1: A pani zarabiała kiedyś coś na turystach?
2: A nigdy.
1: Nic?
2: Nigdy nic.
1: Najgorzej a sprzedawać jest... jakieś tam, nie wiem, no to... serki tam czy inne?
2: Na serki, pani, ja nie mam ani kosów, ani krów. Ja się sama uczuję jak mogę.

0: FM. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zawoja pewnie kojarzy wam się, no i słusznie, z malowniczymi widokami i szlakami na Babią Górę. Za tym pocztówką

0: niestety w takim miejscu żyjemy i człowiek tu od dziecka żyje, że nie ma takiego dostępu, zawsze było trudno. W górach pięknie, ale trudno żyć. Daleko było i kształcić dzieci, czy my jak byliśmy młodzi kształcić się do szkół było daleko. I z tą pracą tu jedynie przemysł drzewny, a ten przemysł coraz bardziej siada. Nie ma przemysłu u nas. No. Zawsze było ciężko i ubogo, z opowiadań rodziców czy dziadków wiem, a mimo tej pięknej przyrody, bo jest cudowna, fantastyczna, wspaniała. Nie wyobrażam sobie innego życia gdzie indziej. Moje dzieci, syn jest w Wiedniu, córka w Krakowie i mają łatwiej, jest łatwiej. Tu jest trudno, mam najmłodszego syna, mówię, chłopie, tu się niczego nie dorobisz. Niczego, bo to, co człowiek tu robi od dziecka, to jest wegetacja. Żeby było na chleb i coś do chleba. Ja pracuję
1: w drzewie, pan
0: się drzewnym od 18 lat.
1: To ile w tym drzewie można zarobić?
0: Na dzień dzisiejszy? Tak, pan mówi, to są takie zarobki, jakie są. No.
1: Czyli co, najniższa krajowa?
0: Albo i trochę może więcej. A chcąc cokolwiek osiągnąć, żeby przypadło sobie dom budować, czy jakieś mieszkanie kupić, to z takich pieniędzy to jest śmiech na sali.
2: Mediana zarobków w Polsce to jest teraz 7907 zł miesięcznie, czyli jakieś 5750 zł na rękę. Mediana to znaczy, że połowa Polaków zarabia więcej, a połowa mniej. W Zawoi ta mediana to jest 4670 zł brutto, niewiele ponad 3,5 tysiąca zł na rękę. Czyli co drugi oficjalnie, legalnie pracujący mieszkaniec Zawoi zarabia więcej, a co drugi mniej niż te 3,5 tysiąca. Tak to wygląda.
3: Jeśli tu jest biedne społeczeństwo, szukają jakichś pracowników za bardzo niskie pieniądze, atmosfera pracy przebywa w napięciu, no bo szefostwo chce jak najwięcej jakby zarobić.
1: A młodemu jak najmniej zapłacić.
3: Tworzy firmę i tak, jak najmniej zapłacić temu, kto tak świadczy te usługi fizyczne jako pracownik podstawowy, szeregowy, nie? Ile tutaj mogę zarobić? No to miałem ostatnio tak

0: bezpieczeństwo, szukają jakichś pracowników za bardzo niskie pieniądze. Atmosfera pracy przebywa w napięciu, no bo szefostwo chce jak najwięcej jakby zarobić.
1: A młodemu jak najmniej zapłacić.
0: Tworzy firmę i tak, jak najmniej zapłacić temu, kto tak świadczy te usługi fizyczne jako pracownik podstawowy, szeregowy, nie? Ile tutaj mogę zarobić? No to miałem ostatnio tak

0: No ja jestem akurat emerytowanym nauczycielem, to ja tam nie narzekam, ale generalnie tutaj najbardziej się opłaca budżetówka albo jakieś własne przedsięwzięcie.
1: No to teraz posłuchajcie głosu najstarszego pokolenia zawojaków. Oni mieli czas, żeby się temu wszystkiemu dobrze przyjrzeć i mają ciekawe przemyślenia.
2: No nie ma fabrycznych żadnej niczego, co robią meble czy coś, no nic kurde, no. Nie ma przedsiębiorstw, bo ostatnio deska ratunkuje na Tartaku, tak?
3: W Tartaku też tam minimalną płacą.
2: No to nie, jasne, że tak, jak najmniej. Strasznie mówię, jest tu Królowo Beskidu, która stoi Babę Góra?
3: Tak jest.
2: No i widzi pan, i stoi i jest nieobrobione nic koło niej. Nie ma restauracji, nie ma nic kompletnego.
3: Przyjeżdżają ci
2: mówili,
3: turyści.
2: Jak ja był taki mały, to chodziłem do szkoły, to na zebrania sołtyckie, to jak się wy zestarzajecie, to będzie drugie Zakopanem zawój. No ja się zestarzałem Zakopanego, jak nie było tak, nie ma.
3: Właśnie. No ale jest trochę pięknych pensjonatów.
2: Jakich, panie, puste, wszystko stoi. Widzi pan, pod Tartakiem jest takie zabudowania, okna wyrwane, wszystko powyrwane. To były górnicze, ale górnictwo pewno upadło. Teraz ludzie rabują, co mogło, jak takie menele, jak to się mówi.
3: Że chodzą po tych pensjonatach
2: no, nawet grzejniki powyciągali, wszystko powinno, nie ma nic, no, stoją mury puste, no i tak. No to przyjeżdżali górnicy z żonami, tym, tamtym, no i... I inni też przychodzili, te wesela były, to były tam urządzane, nic, kurde.
3: No bo młodzi uciekają, jak nie ma...
2: Nie, panie, ja dobrze po kolędzie szedł i wyszedł do mnie, mówię, panie Stefanie, bo jestem Stefan, co to się dzieje, co zajdę do chałupy same stare ludzi. Proszę księdza, no to się dzieje, że każdy jak podrośnie co nieco ma tego, to ucieka albo do Niemiec, albo do Anglii. Albo dużo teraz do Szwecji coś wyjeżdża, bo tam było lepsze są zarobki i wszystko, a tu zawoi, no to tutaj, no, nie ma nic, no to ja nie ma nic, no moich sąsiad idzie.
3: Tak rozmawiamy, wie pan, co to tak się dzieje, że taka piękna miejscowość, a pensje najniższe w kraju się okazuje.
4: Zawoja jest taka do tyłu, nie rozwija się w ogóle.
2: Jest Królowa Beskidu? Jest, stoi.
4: No, tu nie ma tego, bo syn ma karczmę i ogłosił ją do sprzedania. Nie ma zarobku.
3: Co, nie ma tu turystów? No przecież przy...
4: Ja mało jest turystów. No, nie ma takich zachęcających obiektów, jak ma Białka Tatrzańska, jak ma Bukowina.
3: Tam. Jest kilka pięknych pensjonatów, tutaj widzieliśmy, no ale to kilka rzeczywiście.
4: Ale puste stoją, też widzi pan, tutaj dwa samochody.
3: Tu syn próbował biznes rozkręcić,
4: no, młodzi,
3: ale...
4: młodzi wyjeżdżają na zachód do pracy. Pracy też nie ma specjalnie.
1: W ogóle trudno spotkać tam młodych ludzi. Rzeczywiście tak to wygląda, że kto może, ten jedzie do pracy gdzieś co najmniej do Krakowa albo za granicę, im dalej, tym lepiej.
5: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
3: Zarobki statystycznie?
6: Bardzo niskie.
3: No najniższe w Polsce w ogóle.
6: Tak. Zawoja powinna się rozwijać, a ona tak stoi, tak jakby w miejscu.
3: Jest taka mediana zarobków, to się mówi. Połowa ludzi tutaj w gminie zarabia mniej niż jest, niż minimalna.
6: Niż minimalna jest.
3: Czyli
6: jest.
3: Tam coś około 3500 na rękę, nie? Tak. No to jak to możliwe?
6: No ale ludzie sobie dają radę, nie? Z dziada, pradziada nauczeni oszczędzać wszystkiego, trochę tam uchowali, trochę zrobili w polu.
3: To co, to jakieś tam na

0: lub.
1: I nic więcej.
0: Nic więcej, ale trzeba robić 10-12 godzin. Tam jest, nie wiem, 20 zł, 25 na godzinę.
1: I tyle.
0: I tyle.
1: Piękna miejscowość, piękne pensjonaty, wszystko elegancko, a pensje najniższe w kraju, jak się okazuje. To rzeczywiście nie ma tak, że można więcej gdzieś tutaj zarobić niż minimalnie?
2: Nie, jak się nie wyjedzie za granicę, to się nie zarobi. Na pewno tu się człowiek nie dorobi. Jedynie za granicę i...
1: A ty tutaj pracujesz, czy wyjeżdżasz?
2: Ja tutaj pracuję.
1: A znajomi?
2: Jadą.
1: Czyli co, większość po prostu młodych ludzi, tak?
2: Wyjeżdża za granicę, żeby coś zarobić. I żeby coś odłożyć i jechać na wakacje. No chyba, że gdzieś na lewo, ale na lewo.
3: Aha. Wykorzystuje się tutaj teren, gdzie jest bardzo ciężko o pracę. Tu pracę można znaleźć tylko w turystyce, no a handlówka jeszcze, nie? Jakieś sklepy i tak dalej.
1: No ale to ludzie idą do sklepu najniższe.
3: Dokładnie tak.
1: Ty co, a ty pracujesz w turystyce?
3: Ja nie. Państwowa praca, Państwowej Straży Pożarnej.
1: No. To jest inaczej, nauczyciel, tak. Strażak.
3: O, jeszcze właśnie, takie zawody to tutaj jakoś, można powiedzieć, funkcjonują w miarę tak powyżej tej najniższej krajowej, można powiedzieć. A tak, to każdy przedsiębiorca tutaj wykorzystuje ten teren, że jest ciężko o pracę i po prostu nie ma szans wywrzeć na pracodawcy, żeby te zarobki były dużo większe. A nie ma jakby takiej konkurencji, co by właśnie powodowała tą rywalizację. No dobra, no, nie chcesz mnie, mam jakiś fach w ręku, nie chcesz, to pójdę do kolegi obok i on mi da więcej. No i dlatego no, gdzieś to tak funkcjonuje, prawda, w tych większych miastach czy w miejscowościach, że jednak jest ta konkurencja i te zarobki gdzieś tam wyższe są. A tu po prostu to najniższa i... A jak wywrzeć na pracodawcy, żeby dał? Jedynie ustawodawca może spowodować, że ta pensja będzie rosła w górę i to jest jedyna możliwość praktycznie, żeby...
1: No tak,
3: żeby
1: rośnie ta minimalna,
3: dokładnie,
1: jest
3: żeby,
1: co roku, coraz
3: żeby
1: wyżej.
3: Gdzieś tam podnosił tą pensję, ale tylko dlatego, że po prostu ustawodawca to wymógł na nim, nie?
4: Kolejne rządy podnoszą tę płacę minimalną, no czy chcą, czy nie chcą, bo to też jest trochę dzięki unijnemu prawu, ta pensja minimalna musi rosnąć, ma być powiązana ze wzrostem kosztów życia. Jeszcze w 2022 roku pensja minimalna w Polsce to było 3010 zł brutto, teraz to już ponad 4800, a od stycznia ma ona wzrosnąć do 4950 zł brutto miesięcznie. Inflacja sporo po drodze zjadła, no ale mimo to realnie przynajmniej te oficjalne pensje rosną.
5: Co ludzie powiedzą?
1: Piękna tutaj miejscowość, turystyczna, a zarobki? Najniższe w kraju według statystyk. To rzeczywiście tak jest, że to minimalna?
6: Nie, ja tutaj nie pracuję.
1: To co pan tu robi z tą dmuchawą?
6: Na cele gminy chodzę ta tygnia, tak ogólnie to pracuję na Mazurach. Robiłem temu na delegacjach, no bo wiedziałem, że są lepsze warunki, stawki.
1: Czym pan pracuje jako to?
6: Budowlanka.
1: Czyli pan pracuje w budowlance, ale to co, tutaj nie ma pracy,
6: ale
1: w budowlance?
6: Jest, ale gorsze stawki są. Miejscowość piękna, turystyczna, jest bardzo dużo co zwiedzać, co robić. Tu są różne kluby piłkarskie, zespoły góralskie, kluby motocyklowe. No ogólnie co nie miada różnych atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie. Noclegownie, takie rzeczy pamiątkowe, ci co zajmują się sprzedażą oscypków, nieoscypków i tym podobne. Wciul tego jest.
7: No ja tutaj na przykład za jeden dzień stania to mam 100 zł.
1: I tyle?
7: No tak, tyle mam. 100 zł za jeden dzień stania, czasami stoję 10-11 godzin. Sezonowa praca. Na razie weekendy, a później będzie cały tydzień. Jak się uda, no to będę stała od poniedziałku do niedzieli. No.
1: 3600 jest minimalna.
7: To
1: u pani to jest tam niewiele więcej jak ponad połowę tej minimalnej.
7: Dokładnie, dokładnie. Dużo ludzi wyjeżdża za granicę, powiem szczerze, i teraz ciężko jest. Dużo ludzi wyjeżdża. Mi tu jest dobrze, ja już bym się nie chciała z tym przeprowadzać.
1: I co, 2000 się zarobi, no ale mimo wszystko...
7: Ale mimo wszystko lubię tu mieszkać w tej zawoi. Trzeba kombinować, jak to się mówi.
8: Wszystko jest zamykane, wręcz odwrotnie, a powinno być otwierane, prawda, dla młodych ludzi. Jak i dla nas, nie wiem.
1: No coś tam się buduje, jakiś widziałem taki wielki.
8: Góry, no nie? Tak. Ale tutaj na przykład, jeżeli chodzi o centrum, no to tutaj nie ma nic, nie? Nie ma żadnej frajdy, nie ma żadnej rekreacji, żeby... Rekreacja budzą miejsca pracy, prawda? Jeżeli by coś otworzyli, no to tak samo ludzie mają miejsca pracy. Na przykład basen, w jakimś dobrym położeniu, momentalnie są zarobki, no nie?
1: A nie ma basenu.
8: A nie ma nic, po prostu nie ma nic. A jeżeli nie mają pracy, no to wyjeżdżają gdzieś do świata, na Śląsk, do Warszawy, do Krakowa, no bo tam są możliwości inne, prawda? A tutaj to można się dorobić.
1: Czego?
8: Garba. Jedynie.
1: No tak. Spodoba

0: Podobało się pani.
1: No, to tego garba mi się spodobało. Dlatego się zaśmiałam. 7 złotych, dziękuję ślicznie. 7.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dobre?
0: Doskonałe. O, tu dla kolegi jeszcze oscypek.
1: To pani spróbuje i oceni.
2: Oscypki smaczne, ludzie świetni, widoki piękne. Polecam wam te okolice na wakacje i nie tylko na wakacje. I to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
3: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
4: Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Reklama.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymasz dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanie z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
3: Prezydent odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order. Jest reakcja premiera i od tego zaczynamy wiadomości. Później też powalone drzewa i zalane ulice. Potężne burze przeszły przez Polskę. Jedna osoba jest ranna. A na koniec jeszcze Haiti i Turcja, które żegnają się z mundialem. Przeniesiemy się za ocean. Jest 9:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, polski prezydent zadecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
4: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
3: Mówi Karol Nawrocki i podkreśla, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
4: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
3: Decyzja Karola Nawrockiego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły przez nad Polską. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki. Tylko w Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali do ponad 500 zdarzeń. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec takiej pogody. MGW wydało ostrzeżenia przed upałem i burzami. Niebezpiecznie będzie dziś w zachodniej części kraju, a na wysokie temperatury trzeba będzie uważać niemal w całej Polsce. Uwaga na oszustów, apeluje ZUS. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, tłumaczy Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS-u.
5: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności.
3: Urzędnicy przypominają, że ZUS nigdy nie wysyła wiadomości z linkami na stron zewnętrznych. Przenosimy się jeszcze za ocean i sprawdzamy wyniki kolejnych spotkań na Mistrzostwach Świata. Poznaliśmy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały i z Australii 2-0. Dziś o 19:00 czeka nas spotkanie Holandii ze Szwecją, a o 22:00 Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Upały nad Polską, tak jak mówiłam w wiadomościach, dzisiaj wyjątkowo ciepło i wyjątkowo niebezpiecznie, zwłaszcza na zachodzie, tam burze, nawałnice i możliwe

Lokalnie grad. W tym momencie jest 24 stopnie w Kole w centrum i 18 w Zakopanem, tam jest najchłodniej, ale temperatury urosną dzisiaj nawet do 34 stopni. Deszcz nie powinien padać za to w centrum i na wschodzie kraju.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama. Vox

0: reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na Kia.

0: Kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
6: Reklama.
7: Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Gruzin z zarzutami. Od nowych informacji w tej sprawie zaczniemy. W wiadomościach też ważne informacje dla podróżujących. Uwaga, utrudnienia na linii Poznań-Berlin mogą potrwać do poniedziałku. A na koniec jeszcze światowy zjazd Kaszubów. Przeniesiemy się do Gdyni. Zapraszam. Jest 10:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Usłyszał zarzut zabójstwa. Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
8: Prokurator przedstawił w piątek w godzinach wieczornych zatrzymanemu mężczyźnie, obywatelowi Gruzji, zarzut dokonania zabójstwa. Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów. Po zakończeniu czynności z podejrzanym prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
7: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Według śledczych wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Służby ustalają teraz, kto był zleceniodawcą. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin mogą potrwać nawet do poniedziałku. Tyle może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej. Doszło do niej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami.
9: Jak informują PKP, polskie linie kolejowe, na tym odcinku jeden z torów jest obecnie modernizowany, dlatego uszkodzenie sieci trakcyjnej spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu. Na miejscu pracuje już specjalistyczny pociąg sieciowy, który ma usunąć usterkę. Przewoźnikom zalecono uruchomienie komunikacji zastępczej. Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusy między Nowym Tomyślem a Bukiem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
7: O czym informował Paweł Adamczewski. Dziękuję. Wszedł do urzędu przez wentylację. To wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Sprawca wyszedł na zewnątrz dopiero po kilku godzinach negocjacji z policją.
10: Nieznany mężczyzna próbował kanałami wentylacyjnymi dostać się do środka urzędu. Została powiadomiona policja o całym zdarzeniu, która podjęła negocjacje z mężczyzną, który nie chciał opuścić miejsca, do którego wszedł.
7: Informuje rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i lokalna kultura. Zbliża się Światowy Zjazd Kaszubów. To impreza rozpocznie się w połowie lipca. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, bo wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni praw miejskich. Organizatorzy spodziewają się tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
11: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubi to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
7: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po, uwaga, 20 latach. Upalny dzień przed nami. 34 stopnie wskażą dziś termometry na zachodzie kraju. Tam będzie najcieplej, ale również tam możemy spodziewać się gwałtownych opadów i burz, a lokalnie nawet gradu. W centrum około 33 stopni i centrum północ i wschód, tutaj bez deszczu, może wystąpić lekkie zachmurzenie, ale nie powinno być burzowo. Natomiast będzie bardzo, bardzo gorąco. Pamiętajcie o wodzie, pamiętajcie o czapce.
12: Minęła godzina 10:00. Dzień dobry w ten piękny, upalny, słoneczny dzień. Przyszło lato, chociaż to oficjalne dopiero jutro, to już dzisiaj pogodowo można się wygrzewać, opalać i wszystko to, co trzeba robić latem. Pamiętajcie, żeby pić wodę. Julia Hren, dzień dobry, ja zostaję z wami do godziny 15:00.

Kyra i Sauer za nami w Vox FM w rytmie hitów. Lato pogodowe już się właściwie zaczęło, lato kalendarzowe rozpoczyna się jutro, a lato z radiem Vox FM rozpoczyna się za tydzień, 27 czerwca o godzinie 16:00, koncert Blanki we Władysławowie, więc cała Polska rusza nad polskie morze i będziemy witać lato.

0: Andy Dusty Harris z Okeria. Ten hit znacie, kochacie, uwielbiacie, głosujecie na niego w bestliście Vox FM. A to nasz DJ Harris, ten, którego możecie słuchać co piątek po godzinie 19. Taki dobry before przed piątkową imprezą, a jak ktoś dzisiaj już jest po piątkowej imprezie, to trochę ciszej będę mówiła. Vox
1: FM. Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Reklama.

Komodo Michael Shines, Is This Love, słuchacie Radia Vox FM. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Jeśli ktoś wybiera się nad polskie morze i nie wie, czego na przykład będzie słuchał w drodze, to bardzo polecamy naszą pierwszozmianową przeróbkę. Poranne wyjce właśnie o wakacjach nad polskim morzem. Kto jeszcze jakimś cudem nie słyszał, Facebook, TikTok, Instagram, tam jesteśmy. A mówię o tym nieprzypadkowo, bo to przeróbka piosenki z Kolima i Blanki. Niewinna woda w morzu zimna.

0: ATB, You're Not Alone. Zbliżamy się do godziny 11. O godzinie 11 oczywiście wiadomości Radia Vox FM. Warto z nami zostać. A ja szybko przypomnę, w takie upały proszę pić wodę i za bardzo się nie przemęczyć.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No co tu jest?
5: Ludzkie pojęcie,
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
11: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach.

0: sklepach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.

0: Living.
1: Reklama. Miał zaatakować własnych teściów. Obława w Świętokrzyskiem nadal trwa, od tego zaczniemy. W wiadomościach też bardzo trudne warunki pogodowe. Przez Polskę przeszły potężne burze. A na koniec jeszcze nieprzespane noce studentów. Zbliża się sesja egzaminacyjna. Zapraszam. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi od wczoraj szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie w powiecie jędrzejowskim. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
2: Sprawca tego tragicznego zdarzenia nadal nie został odnaleziony. Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie. Na obecnym etapie nie posiadamy zgody na upublicznienie jego wizerunku.
1: Mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy jędrzejowskiej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze. Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
3: Wypompowywali wodę z piwnic i zalanych terenów. W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego. Na miejscu pracowało 10 zastępów straży pożarnej, a te działania skończyły się kilkanaście minut po północy.
1: Powiedział nam Martin Halarz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W trakcie nawałnic ranna została jedna osoba.
3: Z kolei w Lesznie przy ulicy Grunwaldzkiej przewracające się drzewo przygniotło w jakiś sposób nastolatka. Niestety w wyniku tego zdarzenia nastolatek złamał sobie nogę. Został zabezpieczony przez pogotowie ratunkowe i zabrany do szpitala.
1: Niebezpiecznie będzie też dziś. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który zginął w wypadku w Świdniku w Lubelskiem. Za kierownicą siedziała sędzia, która potrąciła 83-latka na przejściu dla pieszych.
4: Przebadano uczestniczkę tego zdarzenia, czyli kierującą pojazdem kobietę na zawartość alkoholu. Badanie to nie wykazało w jej organizmie obecności alkoholu. W tej sprawie nie przedstawiono nikomu jeszcze zarzutów. Toczy się postępowanie w sprawie.
1: Mówi prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Sprawa zostanie przekazana innej prokuraturze poza województwem lubelskim, aby zapewnić, że postępowanie będzie obiektywne. Nieprzespane noce i litry wypitej kawy. Studenci mierzą się z sesją egzaminacyjną. To dla nich czas wytężonej pracy. Egzaminy trwają na kilku uczelniach w Bydgoszczy. Ze studentami i wykładowcami jednego z uniwersytetów rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
5: Nerwy i napięcie czuć na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Część studentów prawa ma już za sobą trudne egzaminy. Niestety nie wszystkie zakończone sukcesem.
6: Właśnie nie zdałam na przykład teraz prawo rzymskie. Wrzesień czeka.
5: Studenci mierzą się z natłokiem materiału do przyswojenia. Są jednak metody, które mogą w tym pomóc, radzi wykładowca Wydziału Psychologii dr Maciej Michalak.
7: Uczyć się częściej, ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia. Bardzo ważną rzeczą jest dbanie o to nasze regularne odżywianie.
5: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem.
1: Jeśli komuś teraz powinie się noga, z egzaminami będzie mógł zmierzyć się podczas sesji.

0: i poprawkowej. Tak jak mówiliśmy w wiadomościach, bardzo, bardzo, bardzo ciepło dzisiaj. 33 stopnie na wschodzie, na zachodzie kraju. Na zachodzie kraju tam będzie najcieplej i tam też będzie burzowo. Chłodniej 28 na wschodzie i tam również spokojniej, czyli będziemy mieć słońce, trochę chmur, za to bez deszczu. Bez deszczu również w centrum i na północy. No a teraz mieszkańcy zachodu, uważajcie na siebie, bo faktycznie będzie grad, będzie bardzo deszczowo, no i burzowo.
1: Dzień dobry w sobotę, Julia Hren. Ja zostaję z wami do godziny 15. Jaki to jest piękny dzień, żeby sobie poleniuchować, sobie powolutku wypić kawę i tak nic nie robić, bo przecież jest za gorąco, żeby się ruszać. Vox. No chyba, że ruszać się w rytm muzyki. Ja muzykę dzisiaj zapewniam. Snap, Rhythm is a Dancer. Pojawi się też Excited, a później Keep on Running w Vox FM.

Słuchacie Radia Vox FM. Dzień dobry. Dzisiaj jest sobota, 20 dzień czerwca. O tym, że jest sobota, mam nadzieję, nie trzeba nikomu przypominać, ale zajrzałam do kalendarza świąt nietypowych. Mamy tam Światowy Dzień Żonglerki, dzisiaj oczywiście, i Międzynarodowy Dzień Surfingu, ale nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać nad morze, łapać fale, w ogóle nie każdy to lubi, ale można sobie surfować tam z kanapy na łóżko, ewentualnie na balkon z kawusią. A jeśli nie surfować, to teraz można zarapować. Grupson i Na Szczycie. NSYNC czeka już w kolejce.

0: Piękna piosenka o miłości, Anne Winsborn w Radiu Vox FM. Wszystko, co robię, robię dla Ciebie. A jeżeli chodzi o miłość, to u nas jest taki program Kochaj albo rzucaj. Można się tam zgłaszać na voxfm.pl. A zgłaszajcie się bardzo dużo. Proszę dodać pracy Pawelcowi, bo on akurat idzie na urlop. Więc będziecie musieli trochę poczekać, ale warto.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda.
11: A jak smakuje?
10: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
18: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Reklama.
20: Vox FM.
21: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibe.

Bungie i Tuszol w Vox FM. Tak to lata. Taką właśnie mam reakcję, jak oglądam mecz piłki nożnej. No tak sobie to lata, ale w sumie nie wiem za bardzo, o co chodzi. A jeżeli chodzi o piłkę nożną, to jak wiecie, trwają Mistrzostwa Świata i dzisiaj o godzinie 19 mecz Holandia-Szwecja. O godzinie 22 Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej. Mecze Polaków nieprzewidziane. Muzyka w Vox FM. Przewidziana. Marshmello, Jonas Brothers, Live Before You Love Me.

0: Andrea, Time to Pray w Radiu Vox FM. No, dobrze wam gramy. Co tu dużo mówić? Dobrze, że wy też jesteście. 6098 69 869. Pamiętajcie, że ten numer do waszej dyspozycji. Ja wszystkim, którzy za kierownicą, życzę szerokiej drogi. Wszystkim, którzy w pracy, życzę wytrwałości. A wszystkim, którzy odpoczywają, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale! Kupujemy!
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
14: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.
20: Nie milkną echa po decyzji Karola Nawrockiego. Polsko-ukraińskie relacje zagrożone. Nastroje sprawdzał nasz reporter. Zaczniemy od jego relacji. W wiadomościach dramatyczny wypadek w Niemczech. Wagony towarowe spadły z wiaduktu, a na koniec jeszcze pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Posłuchajcie. Jest 12:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak ważna informacja dla kierowców. Uwaga, duże utrudnienia wokół Wrocławia. Wywróciły się dwie ciężarówki. Jedna na czwórce między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Ruch w kierunku dolnośląskiej stolicy odbywa się tylko lewym pasem. Do bliźniaczego zdarzenia doszło na S5 między Krynicznym a Wrocławiem. Tam ciężarówka zjechała na pas zieleni, gdzie przewróciła się na bok. Tam również ruch do Wrocławia odbywa się tylko jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To prawdopodobnie wywoła potężny kryzys. To część komentarzy z zagranicy. Jest też reakcja ukraińskich polityków, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
0: Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami i to kilka

0: Na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post. Z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu, a francuski dziennik Le Monde podkreśla, że Polska jest jednym z głównych sojuszników Ukrainy w walce z Rosją, ale spory historyczne nadwyrężyły relacje między Kijowem i Warszawą. Tymczasem po decyzji Karola Nawrockiego polskich orderów zasługi zrzekli się szef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, a szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha ocenił, że decyzja polskiego prezydenta jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa.
1: Na odebranie Załęskiemu orderu Orła Białego zgodę wyrazić musi jeszcze premier Donald Tusk, który ocenił, że konflikt między Polską i Ukrainą cieszy prezydenta Rosji Władimira Putina i szukuje naszych sojuszników. Przypomnijmy, kryzys w polsko-ukraińskich relacjach wywołała decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu imieniem bohaterów UPA nazwy jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. W wiadomościach Niemcy i dramatyczny wypadek w Monachium. Dwa wagony towarowe spadły z wiaduktu na ulicę. Zginęła jedna osoba. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w nocy zdarzyły się dwa pociągi. Po wypadku spadły z wysokości 5 metrów. Na miejscu nadal pracują służby, które ustalają przyczynę zdarzenia. Został zatrzymany po kilkunastu godzinach. Sprawca napadu na kantor w centrum Łodzi ukrył się w jednym z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim.
2: Funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 22-letniego obywatela Kolumbii. Policjanci odzyskali skradzione mienie i obecnie trwają czynności procesowe. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, czy udało się odzyskać całość skradzionej kwoty. Zabezpieczone pieniądze są w trakcie szczegółowego przeliczenia.
1: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Przypomnijmy, napastnik wszedł do kantoru przy Piotrkowskiej i grożąc pracownicy przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla publiczności. Przewidziano m.in. panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jest bronią używaną przez naszych adwersarzy ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas.
1: W Centrum Expo na zwiedzających czekają pokazy, warsztaty i wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa, medycyny pola walki, gotowości kryzysowej i służby w mundurze. Swoją ofertę zaprezentuje ponad 100 wystawców. Bardzo ciepło, 33 stopnie, 34 stopnie maksymalnie dzisiaj na zachodzie kraju. Sprawdzamy, jak temperatury w tym momencie. No Legnica, tam już teraz 30 stopni, najcieplejszy punkt w Polsce. Najchłodniej jest w Krakowie, tam 20. Polska też w alertach, one ostrzegają nas nie tylko przed upałami, ale też przed gwałtownymi i silnymi burzami oraz deszczem. On będzie padał zwłaszcza na zachodzie.
4: Dzień dobry w sobotę. Wiem, że człowiek się rozleniwia już tak przed wakacjami, ale nie zapominajmy, że sobota to jest ogólnopolski dzień sprzątania. I uwaga! Tym razem dzieci nie mają już wymówki, że one muszą się uczyć, odrabiać pracę domową, bo przecież są ceny już wystawione. Po więcej trików zapraszam. Julia Chren, dzień dobry, zostaję z Wami do 15.

Dua Lipa i Houdini w Vox FM w rytmie hitów, ale to oczywiście nie koniec hitów. Millennium Day After Day to za chwilę, a jeżeli ktoś potrzebuje poruszać bioderkami, to pojawią się modelki Lubię Cię jak lata, a później Alvaro Soler.

0: Dobra, to teraz już chyba wszyscy się tu zebraliśmy. O tej godzinie w sobotę każdy już powinien wstać, bo o wstawaniu chcę powiedzieć, pierwsza zmiana budzi ludzi. My codziennie przed godziną siódmą budzimy w pierwszej zmianie naszych słuchaczy. Jeżeli macie pomysł na wkrętkę swojego bliskiego, voxfm.pl, tam się zgłaszajcie. Rozdajemy 5 stówek na prezent marzeń.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon,
12: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: Reklama.

Oceana Endless Summer w Vox FM w rytmie hitów. To był hymn Euro 2012, a jak ktoś tam z matematyki nie domaga, ja przypomnę, że to było 14 lat temu, bo akurat w kwestii lat i wieku to lepiej jest jednak nie potrafić liczyć. Mi się wciąż wydaje, że to jest nowa piosenka.

0: Słuchacie Radia Vox FM. Dzień dobry. Ja tu wpadłam na chwilę, żeby poinformować albo przypomnieć, że w najbliższy wtorek, 23 czerwca, ważny dzień. Dzień taty. Więc jeżeli macie wolny weekend, to może jest to dobra okazja, żeby zaopatrzyć się w jakiś prezent. No, wiadomo. Skarpetki, portfel, to się zawsze sprawdza, ale może możecie zadzwonić i zaproponować, że wykonacie jedno bojowe zadanie od taty.
1: Reklama. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.

0: macie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
3: Sąd zdecyduje dziś w sprawie aresztu. Chodzi o podejrzanego zabójstwo Rosjanina. Za chwilę też długa noc ze strażakami. Ciąż walczą ze skutkami nocnych burz, a na koniec jeszcze niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. Zapraszam. Jest 13. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Wczoraj 36-latek usłyszał zarzuty.
4: Spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary. Sprawa jest oczywiście kontynuowana. Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie.
3: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Strażacy nadal walczą ze skutkami burz, które przeszły nad Polską. Wyjeżdżają do połamanych drzew i zalanych ulic. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce. Z kolei na Dolnym Śląsku interweniowali prawie 200 razy.
5: Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych gałęzi i konarów drzew, utrudniających ruch oraz stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. Służby energetyczne pracują nad tym, aby usunąć awarię sieci elektroenergetycznej. Obecnie bez zasilania pozostaje ponad 500 odbiorców na terenie województwa.
3: Mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Kolejne burze prognozowane są na dzisiejszy wieczór i noc. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Eklinów. To tam spłoszony dzik przewrócił wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
6: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
7: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
8: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
3: Urząd Miasta zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczyć.
9: To jest, o jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać, gdy sytuacja ulegnie poprawie. Oczywiście odbierzemy to urządzenie.
3: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików tylko w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Na koniec niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
10: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
11: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
10: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
3: A za kilka lat zamiast na działce 100-letni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Gdzie jest w tym momencie najcieplej, to prawdopodobnie zachód kraju, tak oczywiście Legnica, 32 stopnie w tym momencie. Najchłodniej jest w Nowym Sączu, 20, czyli właściwie wszędzie dziś w Polsce upał. Ten upał wiąże się również z zagrożeniem. Pamiętajcie o wodzie, pamiętajcie o zasłonięciu głowy i pamiętajcie o tym, że może mu towarzyszyć także grad, burze, silny wiatr i gwałtowne deszcze. Trudna pogoda dziś w kraju.
12: Dzień dobry w sobotę, czyli idealny dzień, żeby sobie trochę poleniuchować. Ja Wam chętnie w tym leniuchowaniu potowarzyszę. Julia Chren, dzień dobry, potowarzyszę Wam też razem z dobrą muzyką. I w trasie, i przy rozpalaniu grilla, i przy pracach ogródkowych. Dla Was The Sound of Silence w remiksie teraz.

0: Paquito i Living on Video za nami w Radiu Vox FM. Mamy sobotę i mam nadzieję, że klimat wakacyjny i ten upalny udziela się Wam już w pełni. Mi się właśnie wyświetliło w telefonie wspomnienie, że dokładnie rok temu myłam auto. Wy tego nie róbcie, żeby chociaż deszczu nam nie zesłać. A ja muzycznie zaklinam słońce, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito.
1: Fonsi!

0: mi się podoba. Mamy lato, no już prawie, bo kalendarzowe dopiero jutro. I mamy letnią muzykę. Drenchill i Forever Summer za nami w Vox FM. A jeżeli nie macie planów na przyszły weekend, to ja wam go zaplanuję. Jedziecie do Władysławowa. O godzinie 16 idziecie na koncert Blanki, a później zostajecie i witamy wspólnie wakacje z Vox FM. Nie ma za co.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill. Mega paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.

Roni Ferrari i Miły Pan za nami w Vox FM. Ja jak słyszę słowo wieczór, to od razu mi się to kojarzy ze spaniem, drzemką, jakimś kocykiem, ale zupełnie niepotrzebnie, bo przecież jesteśmy w okresie, kiedy mamy najdłuższe wieczory, o 21:00 dzisiaj zachód słońca, więc warto korzystać, bo ciemno zrobi się dopiero bardzo późno.

0: Cher i Strong Enough to piosenka dla wszystkich tych, którzy aktualnie jadą samochodami bez klimatyzacji. Naprawdę trzymajcie się ciepło, musicie być bardzo silni. Za chwilę godzina 14, o 14 wiadomości Vox FM, na które zapraszam.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Decyzję. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Lipca zaglądamy na pierwsze warszawskie targi obronne. Jest 14. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak informacja prosto z sądu. Jest areszt dla Elnura A., mężczyzny podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy Lublin. Rozprawa zakończyła się kilka minut temu. Przypomnijmy, 36-letni Gruzin usłyszał wczoraj zarzut zabójstwa. To po śmiertelnym postrzeleniu obywatela Federacji Rosyjskiej w Białej Podlaskiej. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem za to gwałtowne burze. W prawie całej Polsce obowiązują alerty i MGW. Prócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju są ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
1: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej, natomiast jutro też na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się temperatur rzędu 30-32 stopni.
0: Mówi nam Michał Kowalczyk, synoptyk MGW. Jak dodaje, burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu.
1: Lokalnie nad pojedynczym obszarem może spaść nawet do 40-50 mm. Zarówno dzisiaj w ciągu dnia, jak i jutro spodziewane są w tych burzach zarówno silne porywy wiatru. Dzisiaj do około 90, lokalnie 100 km na godzinę. No i też nie można wykluczyć gradu do około 2-4 cm.
0: Początek tygodnia ma przynieść delikatne ochłodzenie, ale nadal będą to temperatury powyżej 25 stopni. Dziś temperatura upalna, a liczenie strat po wiosennych przymrozkach cały czas jeszcze trwa. Komisje weryfikują setki zgłoszeń od rolników, od czego zależy przyznanie rządowej pomocy. My sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w Świętokrzyskiem. Tam fatalna pogoda dotknęła uprawy w całym regionie, potwierdza wicewojewoda Świętokrzyski Michał Skotnicki.
2: Tych strat najwięcej jest w jabłoniach, czereśniach, wiśniach, śliwach, borówka nieco mniej, ale również te wcześniejsze odmiany ucierpiały.
0: Przymrozki dotknęły m.in. gminę Szydłów, czyli Śliwkową, stolicę regionu. Burmistrz Andrzej Tus wskazuje, że wnioski do gminy napłynęły z ponad 500 gospodarstw.
3: 513 sztuk, komisje są w terenie.
0: Szkody po fali przymrozków zgłosiło aż 55 świętokrzyskich samorządów. Setki warszawiaków odwiedzają dziś hale targowe Expo przy Prądzyńskiego na Woli. Trwają tam pierwsze warszawskie targi obronne, podczas których można zobaczyć nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla wojska czy służb, ale też posłuchać rad ekspertów podczas paneli dyskusyjnych. Podzielono je na kilka bloków tematycznych dotyczących bezpieczeństwa i gotowości na kryzysy. Z odwiedzającymi targi rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Widzę, że pan się przymierza do konkretnego karabinka.
5: O tak, bardzo dobra impresja. Bardzo dużo różnych producentów z innych państw.
4: Pan strzela?
5: Pasja, nigdy nie strzelałem jeszcze.
4: Początek drogi dopiero.
5: Tak, początek drogi.
4: Pani co dla siebie interesującego znalazła?
6: Aktualnie opaskę uciskową. Przyszłam tutaj bardziej dla mojego faceta, także...
7: Myślę, że no, cywile powinni się jakoś tam szkolić. Tym bardziej, że czasy są teraz niepewne. Mamy czasy, jakie mamy. No jak najbardziej. Im więcej, im wzrasta ta świadomość, tym bardziej ludzie, myślę, będą przygotowani.
0: Usłyszał nasz dziennikarz od uczestników warszawskich targów obronnych. Transmisję na żywo i relacje z wydarzenia możecie zobaczyć na portalu obronnym. Kolejna taka edycja, kolejne takie wydarzenie dokładnie za rok. Tak jak mówiliśmy w wiadomościach, ogromne upały. 32 stopnie w tym momencie w Legnicy. Tam jest najcieplej, najchłodniej w Zakopanem 21. Ale to, co może niepokoić, to kolory naszej mapy. Prawie cała na pomarańczowo. A to oznacza, że synoptycy ostrzegają nas przed upałami. To są ostrzeżenia drugiego stopnia, które obowiązują. No i przed burzami również drugiego stopnia. Zagrzmi w centrum i na zachodzie. Nieco spokojniej będzie dziś na wschodzie kraju.
8: Tak, dzisiaj 20 czerwca i tak, dzisiaj jest sobota. Julia Chren, dzień dobry, witam się i zostaję do godziny 15. Jeżeli ktoś dzisiaj wybiera się na jakieś aktywności na zewnątrz, jakiś rower, jakiś spacer, jakieś bieganie, to pamiętajcie, woda w dłoń to na pewno, no i krem z filtrem.

Alcazar, This is the World We Live In, to za nami w Radiu Vox FM. Zaczęłam rozmyślać o tym pięknym, wakacyjnym, ciepłym sezonie i bardzo fajnie, że on przyszedł, ale jest też druga strona medalu, czyli rozpoczęcie sezonu urlopowego, które oznacza, że nasi znajomi z pracy wyjadą, będą wysyłać nam zdjęcia, opowiadać, a my w tym czasie będziemy pracować. Dobrze, że w pewnym momencie role się odwrócą i to my pojedziemy na urlop!

0: Andy Dust i Harris z Okeria to za nami w Radiu Vox FM. Taka bardziej nutka imprezowa, bardziej bym powiedziała wieczorowa, piątkowa, sobotnia. A jeżeli ktoś jest spragniony piosenek romantycznych, to też proszę z nami zostać. Weekend, mój aniele i Joy Touch by Touch. To za chwilę. Vox FM.
1: Reklama. Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie.
7: Reklama.

Ej, a wiedzieliście, że pierwszy mecz piłkarski został rozegrany w 1867 roku, czyli 159 lat temu w Argentynie? Tak możecie powiedzieć, jeżeli dzisiaj wieczorem wybieracie się, żeby oglądać mecze mundialu, a o 19 Holandia-Szwecja, o 22 Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej. Wpisać do kalendarza.

0: espresso macchiato.
1: Dla wrażliwców to już chyba nie jest czas na kawę, bo później będzie ciężko spać. Julia Hren, ja bardzo dziękuję. Zbliżamy się do godziny 15, o 15 wiadomości, a ja słyszę się z wami w pierwszej zmianie w poniedziałek, punkt godzina 6. Dobrej soboty.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły

0: W super cenach idealne na Dzień Ojca.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.
11: Tymczasowy areszt dla Gruzina po zabójstwie obywatela Rosji. Wrócimy do wydarzeń w Białej Podlaskiej. To na początek. Za chwilę też kolejni Ukraińcy, którzy zrzekają się polskich odznaczeń. To po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. A na koniec jeszcze powracające do Polski dobra kultury. Posłuchajcie. Jest 15. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. I jest tymczasowy areszt po śmiertelnym postrzeleniu obywatela Federacji Rosyjskiej w Białej Podlaskiej. Elnur A., który w piątkowy wieczór usłyszał zarzut zabójstwa, najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami.
12: Podejrzany przed sądem nie przyznał się również do dokonania zarzucanego mu czynu, natomiast złożył częściowe wyjaśnienia po raz pierwszy. Sąd uznał, że już dotychczas zgromadzony ten materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia jednak popełnienie zarzucanego czynu.
11: Mówi sędzia lubelski Sądu Okręgowego Renata Borek i dodaje, że zastosowanie środka zapobiegawczego wiąże się z obawą matactwa, ukrycia się i ucieczki, a także groźbą wymierzenia surowej kary. Szef Biura Prezydenta Ukrainy i ambasador tego kraju w Polsce zrzekli się naszych odznaczeń. To po decyzji Karola Nawrockiego, który odebrał Wołodymirowi Załańskiemu Order Orła Białego. Z Kijowa płyną głosy, że ten gest nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, skoro orderem jest wciąż odznaczony m.in. Benito Mussolini. Ukraińską perspektywę przedstawi już teraz nasz reporter Ołech Biłecki.
13: Kryło Budanow, szef Biura Prezydenta Ukrainy, ogłosił, że zrzeka się Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. To reakcja na decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, który ten bezwzględnie wykorzysta przeciwko obu naszym krajom, zaznaczył Budanow. Polskiego odznaczenia za zasługi zrzekł się również ambasador Ukrainy w Polsce. Wasyl Bodnar oświadczył, że zwraca krzyż kawalerski Orderu Zasługi. Decyzja prezydenta Polski jest odbierana jako szczególnie bolesna i emocjonalna, jako gest wymierzony w cały naród Ukrainy. Wyjaśnił swoją decyzję ambasador. Kijów, Ołech Biłecki.
11: Na odebranie Załańskiemu Orderu Orła Białego zgodę wyrazić musi jeszcze premier Donald Tusk. Przypomnijmy, kryzys w polsko-ukraińskich relacjach wywołała decyzja Wołodymyra Załańskiego o nadaniu imieniom bohaterów UPA nazwy jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. W Lesznie trwają największe w Polsce pokazy lotnicze. Tegoroczne Antidotum Air Show jest jednak pychowe. A dlaczego? O tym z płyty lotniska nasz reporter Tomek Szymlet.
14: Tak, to prawda. Organizatorzy Antidotum mogą w tym roku mówić o dużym pechu. Jeszcze przed piątkowymi pokazami awaryjnie lądował samolot Bronco. W maszynie nie wysunęły się koła i z impetem uderzyła o pas startowy. Załodze na szczęście nic się nie stało, ale pas został uszkodzony. Przez to część pokazów została odwołana. Jeszcze gorzej było późnym popołudniem, gdy nad Lesznem szalała burza. Pokazy przerwano, a widzowie musieli się ewakuować. Dzisiaj prognozy też nie są optymistyczne, dlatego organizatorzy rozpoczęli pokazy wcześniej, by zdążyć przed możliwą burzą. Mimo to do Leszna przyjechało 50 tysięcy fanów lotnictwa.
11: O czym informował Tomasz Szemlec. Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Mowa o fragmencie rękopisu hymnu Gaudem et Polonia, pierścieniu króla Zygmunta I Starego oraz o 11 miniaturowych eksponatach kolejowych. Zostały skradzione przez Niemców w czasie II wojny światowej.
15: Mając rotę czy Bogu Rodzicę,

0: Polsce. Teraz dokładamy na ziemiach polskich również gaudę Mater Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy. Nieco inny od znanych, dlatego jest najcenniejszy.
1: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Przez tydzień odzyskane dobre kultury będą prezentowane dla zwiedzających w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Na razie trwają konsultacje w sprawie tego, dokąd ma trafić na stale rękopis hymnu. Pierścień zobaczymy w Krakowie, a eksponaty kolejowe w Warszawie. Pogoda szaleje, uniemożliwia loty widowiskowe, a czy uniemożliwia również wypoczynek? No wręcz przeciwnie, bo temperatury bardzo wysokie, 32 stopnie w tym momencie w Legnicy, 29 w centrum, 20 w Zakopanem, tam jest najzimniej, ale burze i deszcze gwałtowne, zwłaszcza na zachodzie kraju, tam musimy na siebie uważać, synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia, w nocy podobnie, burzowo i deszczowo.

0: reklama.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: 8 czerwca. Minsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi

0: gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.
16: Drugi dzień poszukiwań podejrzewanego zabójstwa w Świętokrzyskiem jest apel policji. To na początek. Izrael atakuje Liban pomimo rozejmu. Liczba ofiar wzrasta. A na koniec jeszcze upalny dzień w całym kraju. Na koniec odwiedzamy Sopocką plażę. Jest 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Intensywne poszukiwania objęły już całe województwo. To kolejne już godziny obławy za byłym policjantem, podejrzanym o brutalnie zaatakowanie swoich teściów. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w piątek po południu. Według ustaleń mężczyzna miał zaatakować seniorów nożem. W wyniku odniesionych obrażeń życie stracił 80-latek, natomiast jego 76-letnia żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
17: Na chwilę obecną w poszukiwaniach bierze blisko udział 300 policjantów. Do tego wykorzystujemy kłady, psy tropiące, drony oraz śmigłowiec z Komendy Głównej Policji.
16: Mówi oficer prasowy Beata Soboń z Policji w Jędrzejowie. Mężczyzna może być niebezpieczny. Żona oraz 15-letni syn sprawcy są pod ochroną policji. Co najmniej 16 osób zginęło w wyniku izraelskiego ataku w południowym Libanie. Do nalotów doszło w czasie trwającego rozejmu pomiędzy Izraelem a wspieraną przez Iran organizacją polityczno-militarną Hezbollah. Według libańskiej agencji informacyjnej Izrael uderzył w budynki mieszkalne. Z kolei Izrael twierdzi, że atakował cele terrorystyczne. I atak był odpowiedzią na ponad 50 rakiet, którymi Hezbollah ostrzelał w nocy wojska izraelskie w południowym Libanie. Policjanci zabezpieczyli przeterminowaną żywność, m.in. sery, napoje i ciastka. Artykuły miały zmienioną datę ważności.

0: popularności i były sprzedawane m.in. na jednym z kaliskich targowisk. Zatrzymano jedną osobę. No, mówi nam Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu.
1: Policjanci skontrolowali to stoisko, przypuszczenia okazały się słuszne. Zabezpieczono wszystkie towary znajdujące się na stoisku oraz w magazynach w firmy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo. Zarzuty usłyszał 59-letni mężczyzna, w tym zarzut fałszowania dat.
0: Wobec 59-latka prokurator zastosował również połączenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zakaz działalności w postaci sprzedaży. Sprawą zajmuje się także miejscowy sanepid. Nie tylko ciężki wojskowy sprzęt, ale przede wszystkim broń krótka i długa oraz elementy wyposażenia indywidualnego, jak chociażby buty do zadań specjalnych. To wszystko można było zobaczyć podczas pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Dwudniowa impreza zgromadziła ponad 100 wystawców z Polski i Europy. Byli wśród nich rodzimi producenci sprzętu, w tym karabinków, które dopiero co trafiły na nasz rynek.
2: Polski wspólnie zaprojektowany, nazwaliśmy go Ares, czyli syn Hery. Już jest w sprzedaży w Polsce, który się różni tym, że został zbudowany i skonstruowany tak, na najwyższej jakości komponentach, żeby osiągnąć bardzo dobrą półkę cenową.
3: Jakie jest ich zastosowanie?
2: Dla służb, dla jednostek, które będą chciały taką broń wykorzystać. Mamy niemiecką precyzję i mamy bardzo solidne wykonanie, które jest bardzo odporne.
3: Dobry but to podstawa chyba.
4: Zgadza się, wygoda i przede wszystkim koncentracja na wykonaniu zadania to jest podstawą. Nie może nic w bucie uwierać, buty muszą być dopasowane, odpowiednio zabezpieczać podczas różnego rodzaju działań.
0: Z przedstawicielem firmy Hera Arms oraz z Michałem Bartkiem z firmy Sibeza produkującej buty rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Tłumy na trójmiejskich plażach. W Gdańsku, Gdyni i Sopocie, jak w większości kraju, termometry przekraczają dziś 30 stopni. Na kąpieliskach nie brakuje więc amatorów morskich kąpieli, a do punktów z goframi czy lodami ustawiają się spore kolejki.
5: Co się dzieje? Dziś jest mnóstwo ludzi, piękna pogoda, no i wygląda na to, że chyba tak zostanie do wieczora.
6: To wasze pierwsze plażowanie w tym roku?
5: Drugie byliśmy wczoraj, nie było pogody, nie dopisało, ale dzisiaj z pełnym słońcem.
6: No elegancko.
7: Widzę, że jesteś cały mokry, czyli kąpiel w morzu zaliczona.
8: Oczywiście, no. Kąpałem się. No zimna. Bardzo dużo ludzi. Człowiek na człowieku.
9: Udany wyjazd, także bardzo fajnie. Sosnowca. Sopot jest nasz ulubiony, także często tutaj przyjeżdżamy.
0: A z plażowiczami w Sopocie rozmawiał dziś nasz reporter Paweł Lemke. Tak właśnie, nie tylko nad morzem, te upały dzisiaj na północy, w centrum, na południu i zachodzie, wszędzie w całym kraju żar się leje z nieba. Najgoręcej jest na zachodzie kraju, ale tam również największa możliwość na pojawienie się gwałtownych ulew oraz burz oraz gradu. W nocy temperatury wysokie się utrzymają, będzie tam nawet 20 stopni w nocy, natomiast również deszcz zahaczy nam o centrum. W niedzielę więcej popada.

0: dostałem Jolkę?
1: Jolka, do ciebie!
2: Słucham? Kto mówi?

0: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13.

0: Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O

0: ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. Do przerwy remis, ale gramy dalej.

0: Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej. Tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów. Drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
11: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
10: Zaraz wszystko

0: Wyjaśnię.
1: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
5: Vox FM.

0: FM. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

0: sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczy łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: 3, 2, 1. DJ Harris.

0: znamy wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida.
2: Ja wi-

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.

0: Reklama.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Reklama.
2: Jest weekend.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
1: Reklama.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko Vox FM.

dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.